0: 24 beat.
1: Check, check. Check, check. 7-6. Słuchaj. Zeko. Weszta. Tylko mnie im zwilicht.